0: ADHD syndrom, drugi
1: Dobrze.
0: dzień trasy jest spoko. Wczoraj było 15 osób na koncercie, całkiem w porządku.